Proszę pana. Stąd można dojść tylko donikąd. Ależ proszę pana. Ależ proszę pana. Stąd można dojść tylko donikąd. Ależ proszę pana.